0: Kana kirundi munywanya lo.
1: Alo,
0: mwaramutseleza.
1: Yero pastor.
0: Bake tuyaga nande.
1: Bakamba kwisukira kandi mara sharire.
0: Utwakwire Karoli.
1: Aho mahoro.
0: Ati utwakwire yambuneza.
1: Gala kwiyandi magamba kwisumo
0: emwaro. Ah, imagambi nyabihanga.
1: Eko yego.
0: Sawa. Igitondo shiza kurinde.
1: Ikamera ko ikasura yeba ari Kenya.
0: Mhm.
1: Ego.
0: Nobody
1: pretends to be my answer.

nta kibuze ngakundo ni kiltire muzobura mati nkazitagikama ibintu babimeze neza cyane gose akumbura bariko bagira ingendo berekeza ku mirimo yabo itandukanye muri kino gitondo mana yamugira ibihe byiza witwa Kevin mu masenga buhanda muri mugira tasha witwa Noah na mama na papa biwe na Salvatore na Solange na Solive ngango mu kigina ngo nabamuze ku izina rya Kevin mu kigina akaba batayije babose bagire igi

wanje. Witwa Oscar Mukibande nuko nangwa tubwiye inkuru nziza we ahagira ati amatara bari babemereye baraye bayabahaye. Reka nawe tugushimire ubandanye ugira igitondo cyiza. Ni ku nimero 72,344,406. Witwa Jean Marie nawe mu gatabo ngo iwabo bafise ikibazo cy'ifumbire aho nawe asaba bajejwe intwaro kwicyo kibazo nabo nyene bogifata mu mini.

0: Hello.
1: Ndakona indirimbo yanditseko cya Serine Ntiwampeba.
0: Niko hitwa iyo ndirimbo?
1: Eh.
0: Yitwa Chanceline nde?
1: Nanditse ko cya Serine ikavuga ati Ntiwampeba.
0: Ah, okay.
1: Sawa.
0: Okay.

Atibitendi Arnaud de Constantine kumudinda muri ko mubikora neza mubawe naje okinkunda witwa Soso muzamu kitwa Soso muzamukozi